0: Piątą osobą.
1: Yeah, 21.
0: Lead you make an essential. King Robert George, 6350.